diplomare jako diplomě a bojistě na Ačsku. A potom jen jako radio 88.9 FM.